je ruga po bemente. Por ako tvuk to ktorý fa kon nevete. I še mi kore djevi še te razdravite. Kad lata kod je tolant kica zelele znak Ferrari Porsche. Kad viš Porsche kvi sam plantaš. On to jutka i šatu sa tafujo.